0: Tony, a gdzie zaś?
1: Ale ja jego tam zakradę tu! Ale
2: zakradę tu! Zakradę!
1: Dost už dost! Česko nenecháme pokradnout, ven musím je nechat něco aj na prešování.